0: rozpaczę i pręcznicę znane. A u wojci są stekała, druga do groba.
1: Czujesz mi na perotyciu?

0: Te damo nevo dana.
1: Raspevana strana Balkana.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Radio Balkan International.

Raspevana strana Balkana. Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

Raspevana strana Balkana. Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.